0: najljepši hiti 80-ih.
1: Dobar dan, lepo povdan, Igor, vaša družba na Radio 80-ta. Ko sta z nami Rod Stewart in Tina Turner v skladbi It Takes Two. Potem bomo šli pa mečkam pogled, kaj je bilo kje na prvem mestu britanske lestvice. Nekje, kaj bomo zbrali, dajmo reč, sredina 80-ih.